kość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młody, truna, koncha wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

хоче покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік про

Obzeracz Przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstupnego dżinga, zatem znate, jaką audycję teper zaczynamy obzerać przyrody przed nami. Budeme sobie chodyć wandruaty, chneska to i tisz kus pływaty i odkrywaty nieznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bo jsme w taki czas, to dołho już serii obzeracza, kole to pesiduju pro nacjonalne parki w Polsce, byliśmy już w bilszosty z nich, byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczańskim, no w to tych chorach już jsme tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jakie nachodzą się w północnej części Polski. No i dneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje, wozniknął riszyniom Rady Ministriów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kole nachrywam to odtynok, no to maje tot park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schodniej Polszczy, w Pidlaszskim województwie, 30 km na zachód od Białostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi, medże takyma miściamy jak Suraż i Żądziany. W pit geograficznym wschladom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Północno-Pidlaskoj Nyzyny. Hranyci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to są grunty, gdzie woda,

i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Budete mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa perednamy, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drogi słuchaczy, obzeracza przyrody. Chnyska sme w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzić się, jak już się powił, na obszarze północno-pidlaszskoj nyzyny w Dolinie Hirnoj Narwi. I to ta narew, rika narew, na obszarze parku ma je bars netypowy charakter, bars tak jakoho nestritymy u niejakoj ryki na Łemkowyni, bo narew heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bars dołche jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bich. To te koryta są rozdzielone o

ostrowamy, a to te ostrowy sód porosnyny roslenamy. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sit właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika. Taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i sąd też popry to tych, okrem to tych koryt, też sąd takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też są bardzo interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taką obszar, gdzie jest wiele wody, sód ostrowy, nie jest człowieka, nie jest dialnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite, smotryty, wychladaty za ptachamy, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem tego, że możemy smotryty na riku, to też możemy kus pochodyty po okolicach parku, który też sąd bardzo interesujący. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

słuchacie obzeracza przyrody. I idźmy dalsze, drodzy słuchacze, przez Narwiański Nacjonalny Park. Park, który istnieje już od 30 roku i kotrocho sidybom administracji tego parku przez 20 roku był dwir w Kurowi. Jest takie seło Kuriu, w którym właśnie nachodzi się zabytkowy dwir z 19. stolicia i tam przez 20 roku była administracja parku, ciłe biuro, pak perenesle, toto do takoho seła, które nazywa się Młynarzówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takoho wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to jest bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowli sud poseret dykoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorii Doliny Narwi. Jak dojechamy w zahali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść no, koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć niedaleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo też przez park idę w zahali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Też możemy, jak chcemy dać to bliższe porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływać kajakami i w to tym cile, w to cile, to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe miasteczko tak naprawdę, a drugie to jest seło do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem za tym. No właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiu eksplorować to tu prostor. No i pro kajaky na Narwi, to chcę wam ku zbilsze powisty, bo jest paroch tras, które możemy wybrać. No i właśnie chcę wam prodaty jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom dookoła Kurowa. No i to tu trasu wam opiszę po krótkiej muzycznej przerwie.

Moi drodzy słuchacze, wertamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i iszczy przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajaka. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończy na kajakowi przystani w Kurowi. I są tu dwa warianty. Jest trasa takiej średnio-okoliczka, która ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam półtora chodyny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma je dołhist 7,5 km i to gdy już musimy mieć 3 chodyny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku, sud na rici postawlene tablici, które wskazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaki, to dostaniemy mapku, na której sud zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie ciły trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w to tym labirinti weloch wodnych korytariu. No i tu jest też od organizatoriu, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom, jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardziej taki dla już niepoczatkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływać na rici, bo jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka czas trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotry odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem mogą być zaperane z tej przyczyny właśnie, że jest bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludy ją hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriłci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodzić po starym wali, zorwanego mostu i wernuty do Kuroła. Zatem sud możliwosty. Jest ich paroch i przede wszystkim nycz. Już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąty urlop, zaplanowaty czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowaty pro nacjonalny park, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Słuchajcie tej pierwszej naszej lastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

I drodzy słuchacze, witajcie po przerwie. Przed chwilką zaśpiewał dla was Stefan Szteć. No a my przechodzimy do naszej kartki z kalendaria. Posmotrimy sobie na to, jaki to dnes dzień mamy. Maliśmy, ale jeszcze mamy. Dnes 6 dzień żołtnia, to 279 dzień wróci. Do końca roku lisza nam się 86 dni. No czas żenę. Żołtyn nam się zaczął jakoś tamtym tygodniem. No ale wintyż dzień za dniem do peredu prochodyt, tak że pamiętajcie, żebyście wszystko, co macie w tym roku poplanowali, sobie zrobili. Ja wam tego życzę, no a dumam sobie, że przyjemniejsze wam będzie nielem planowate, nielem realizowate to te swoje plany, no ale przede wszystkim byty z Radiom FM, koli w Radiu FM dobra muzyka.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

No i dorosłacze, przed chwilką była dobra muzyka, przed nami też dobra muzyka, odże o chwilu was chcę poprosić na premierową, taką premierową śpiewanku od Ihoria Herbuta. Paru dni temu była premiera nowego singla Wagonik, Wagoniki po polsku. Jaki to singiel odnosi się mocno do Przemkowa i tych czasów, także to zapraszam, posłuchajcie.

0: Tytułem Kielskie Radio.
1: Lem FM.

Vrtam guvam dero slače. Zaran sreda sredina tyžnja, zaran u šesti den žoutnja i zaran schiconće hodini 6:40 minut zahid hodini 18, rivno dohi zražnišnjeho dnja, to 11 hodin i 13 minut. Tak što všetkých vás pozdravljame s tom osinju nadijeme się, ale ja się nadiju, že to ta osin vam się poklašto lubit, jest teplo. Chtělo by się może reči, že i za teplo. Ale nie trapte się za długo, bo pełno neodouha tiż przyjde gu nam taka osin i bude jednako studeniższe, to gdy nam się zacne za tyma teplišnjima dniami.

I dorosła, czy wertam guwam teper by trzeba było dać to z naszego olimpijskiego rusińskiego kalendarium rzeczy. No i tak możemy wspomnieć na osobę Iwana Andrejkę, jaki wrodził się 6 grudnia 1888 roku. Był to wychowanok sandeckiej ruskiej bursy narodnej dijacz przed pierwszą światową wojną. Był redaktorem czasopisu Lemko, jaki tak samo był i pierwszym naszym lemkiewskim czasopisem. Okrem tego możemy wspomnieć na Petra Mychowka, jaki pomarł 6 grudnia 1967 roku. Był to uczytel, prozaik, poeta i dramaturg, jaki wrodził się na Podkarpacki Rusy. Możemy dalsze wspomnieć na Hryca Herowskiego, jaki wrodził się 6 grudnia 1886 roku w Lwowie, pomarł 5 lutego 1959 roku w Prieszowie, karpatoruski lingwista, etnograf, pedagog, wnuk Adolfa Dobrońskiego, brat Aleksyja Herowskiego. To był Georgij Herowski, Jurij Herowski, byśmy powiedzieli bardziej po lemkiewsku. I drodzy słuchacze, to poprawdy tylko z takich dat, jakim chodził dnes przyklikaty. Kiedy byste wydasz to male, o czym my nie pamiętamy, tak śmiło do nia. Pyszte. A my sobie to zapiszemy.

Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata.

0: Wyślijcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz czas, żeby się ściemniło, bo już
2: wszystko. To słońce chyba to słońce się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
1: Jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: Ne było, a je. W kińcy sme się doczekali.
5: Tułem kińskie radio.
4: Lemkiuski głos w twojej chyży.

Dorosła, czy przyszła pora na to, żeby zmyślał już popraszczale? Ja was też choću dnes preprosite za miłość, kus mam hołos zmieniony, kus mam i zatkany nis, no ale to czerez perestudżenia. Nicia nie trapte, odwadny nadzieju się, kiedy nie ciłką chórota nie rozłożyć. Budu z wami i za tryświty sobie prodążymy. Majte się szumni. Dobranicz z Wrocławskiego studia. Zdrawiam wszystkich was, Severian Kosowskiej.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

coś próbować.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

No my, słuchacze, Dynes, to naprawdę razem z sekundami z tym mogli zegarok na 100 lat do poczesnej godziny do jata 15. Tak, my zaczęli przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, Radio LM FM. Witam was serdecznie prosto ze studia w Ruskiej Bursi w Koroleciach. Zapraszam. A jest tak, że tyż korzystate, hoznujete to moje zaproszenia, że Ania Barstiszyt, jeden ze słuchaczy, dwa dni temu, tak sobie zajechał po drodze. Najpierw nie słuchała, potem zajechał. Czysto z zaskoczenia. Zaczynamy. Witam was serdecznie raz jeszcze. I nowist od ansamblu Foltin. Karolinu Goczewu słucham Osibno, Foltin Osibno, a tu mamy razem 128.

jak fajni. Znamy to tu śpiewanku z Inczoho opracowania, znaczy z Inczoho, ale foltinowo opracowania. Kuzynakrze zauczyty z ożinoczym hołosom. Moi drodzy, seredyna tyżnia, sorok pierwszego tyżnia 2023 roku, samej ten żołtnia, bude to znaczy już, że oktobra, alternatywni. 280 den przed nami 59 roboczych i 27 swobodnych od roboty, znaczy przed nami jeszcze 86 dni. Słońce stało o 6:44. Schować się już 2 minuty pochodni 6 po południu, to podaję dla gorlickiej lokalizacji. Z hit miesiąca był o 2:33, za hit bude o 16:46, lemże to miesiąc widoczny jest na 12% stremy do nowej czasty, a południa za 19 dni.

Ha, już się skończyłaś piłankę, tak się człowiek zasuchał. To oczywiście Ihor Herbut i posłuchaj ci, moi drodzy. Tu by może było zmienić swojego i już też będzie. Dziad dziada najde, chodzące za choru zajdę. Dziad dziada najde, chodzące za choru zajdę. Swojego najde, chodzące za choru zajdę. Też by może było rzeczy tak. Prawda. Drugie takie bym pojarzył kus, może i zabawne. Gdy nasza radist, chłopy, słabist, raz się rozsłabysz i ciłe życie radijesz. I poślednie, które już niejak nie ma zastosowania, dity w kut, kiedy hości do chyży idą.

A czy hotunek to nekryczyt, że paniusia redaktorka o pochodzi zabyła, ale już nadrabiam. Pochoda będzie taka, jaka będzie. W Polsce czerwowej den z perewachą hosennych biometeorologicznych usłowi protiahom dnia sucho i odczuwalne tepło. To hosenne wylejania pochody na organizm człowieka. Słabnuty bude do obonatnego rano następnego dnia, a protiahom dnia w okresach zachmarienia. No to jak to się perekładać na to jak temperatury i to wszystko? Umirkułane już zachmarienia i wielkie tu zmina w odniesieniu do tego, co by się dołałam wczoraj, pozawczoraj i w tamtym tyżny, lem na południowym schodzi małe. Nad morzem lokalni słaby deszcz, byle chmły, dalej byle krasne, to te chmły tak się smużyły kras. Temperatura maksymalna od 16-17 gradusów na północy drżawy i w cudeckich kotlinach, 20 gradusów w centrum i do 23 na południe. Witer słaby, jedyni w pidhirskich obszarach umiarkowanej, momentami mocniejszej w Tatrach i w Sudetach do 60 km na godzinę, a w Szlaskim Beskidzie też i Żywieckim nawet do 70 km na godzinę. W nocy chmary się rozejdą, bude ich dost mało. Lem na północnym wschodzi umiarkowanie i welo i tam też może pokropity. Na zachodzie i północy lokalnie chmła, ograniczają prawie do 30-200 metrów i minimalne temperatury od 7 do 12, studeniejsze w chorach i mieściamy na schodzie około 6 gradusów Celsjusza na plusie, teplejsze w obszarze oddziaływania fenołowego witru na wzniesieniach do 13 gradusów i witer słaby i umiarkowanej, a w związku z tym, że zaran i pozarany się już naczujemy w paczystnich godzinie, to jeszcze pizrimy na czetwer i piatniciu, odże w czetwer w ciwi derżawi zachmarienia bude już dost wielkie, no umiarkowane i wielkie, ciła południowa zachidnia i południowa część Polszczy bude pit wylijaniom. Ale tu to zachmarzenie przynese deszcz i temperatury od 16 na północy, czerwiec 21-22 na zachodzie, 24 w centrum i na schodzie słoneczne dost niebo i 23 w piatniciu. No, zanotujemy aż od 10 gradusowy spadek temperatury, zachmarzenia o wiele większe. Deszcz jedynie w północnej części Polski, północno-zachodni, no ale temperatury właściwie wsiady 14 gradusów. Lekkie słońce za chmarką, najzimniejsze nad morzem 12 i wysoko w chorach 10. Tak, to znaczucza obniżenia temperatury i taka najniższa wece temperatura będzie się utrzymywała na stupne dny. Poniedziałek, aż i wtorek, jak pozeram, też 13-15, no mieściamy nawet 17 i słońce, ale to prawie o tydzień. Na razie też my się tyma 23, mieściamy nawet 24 gradusami.

Herecka śpiłanka, Harakę przypominam, dostali jakiś czas temu status jednej z nacjonalnych mężczyzn, jak żyją w Polsce. I też Herecka, artystka z Herecji, wystąpić w ramach 21. Festiwalu Organowej i Kameralnej Muzyki Ars Muzyka 2026. To festiwal, jaki organizowany jest przez kurort Iwonycz, który też tu posłuchaczki do nas. Pierwsze dwa koncerty już proszły 20 i 27 września, ale trzeci koncert odbude się 11 żółtnia w najbliższą niedzielę, znaczy o godzinie 15 w parochialnym kosteli w Iwonyczy i wystąpić Eleni Kawencidu. To jest uznana herecka organistka, pianistka, tiszy się międzynarodową renomą jak solistka i kameralistka. Wrodziła się w Atenach, tam też skończyła z wyróżnieniem Dyrżawną Konserwatorię w klasie fortepianu. Studiowała gru na organach na prestiżnej Royal Academy of Music w Londynie. Jest laureatką czeslennych brytyjskich i międzynarodnych nagród. Jest też szkoleną artystką ze stopnią doktora. To w Iwonyczy 11 żółtnia, a w Korośni w to sam dzień o godzinie 17 też muzyka. Muzyczny wieczór w Podkarpackim Muzeum. To podia, jaką to muzeum organizuje razem z Korośniańskim Muzycznym Towarzystwem. Wieczór w 280. rocznicę narodzin Wolfganga Mozarta. To, że żył w rokach 1756-1791. W programie znajdują się twory nawiązujące do twórczości i epochy jednego z najwydatniejszych kompozytorów w historii muzyki. Podia to nagoda do tego, żeby stryty się z klasyczną muzyką w wyjątkowych prostorach pamiątkowego biskupiego pałacu, jaki po zakończeniu modernizacji zas staje się miejscem koncertów i artystycznych podi. Po wielkim remoncie Podkarpackiego Muzeum w Korośni muzyka zazwyczaj w jego odnowlonych interiorach i będzie to osobliwy też powrót, bo muzyka wyzwuczy też mężczyzna z klawiszy fortepianu z 1862 roku. To jest jeden z najcenniejszych eksponatów Podkarpackiego Muzeum w Korośni, pamiątkowy fortepian z paryskiej manufaktury. Instrument był zrobiony w okresie największego rozwytku tej paryskiej firmy. Osnowano teraz ich na tej Pleyeja i wyroby na tej firmy zanimale osobliwe miejsce w muzycznej kulturze 19. stulecia. Fortepiany tej marki czynili są najwydatniejsze pianisty epochy, w tym Fryderyk Chopin, korośniański Pleyel. Przyczeslany jest do najstarszych zachowanych w Polsce instrumentów tej kompanii i jest jednym z trzech egzemplarzy, jakie znajdują się w muzeach w Polsce. Zachowany w oryginalnej formie z historycznym mechanizmem, stanowi najwyższej klasy instrument. Przeszedł kompletną konserwację w rokach 1998-1999 i od tego czasu jest w ruchu jak koncertowy instrument, a jego wyjątkowy dźwięk pozwala współczesnym słuchaczom poczuty świt dźwięków epochy romantyzmu. Wstępne ciłe 10 zł, tak że naprawdę to jest nicz. Wyberte się w niedzielę do Podkarpackiego Muzeum, właściwie do pałacu, na koncert. Wykonawci Aneta Aszklar, sopran, Hanna Mazur, sopran, Jakub Kotowicz, baryton, Maciej Janas, fortepian. A westy koncert będzie Małgorzata Busz-Perkin.
Inczy koncerty w ten weekend w muzycznym klubie. Muzyczna Owczarnia, klub muzyczny na Szlachcickiej Rusy. Tam w piątniczu i w sobotu dwukrotni występy zjuizda pianistyki i wokalistyki z Ameryki, z południowej Karoliny, Karen Edwards, występy w towarzyszeniu Adam Czerwiński Trio. Artystka to ta, Karen Edwards, współpracowała z wieloma światowej sławy artystami, takimi jak David Bowie, Stevie Wonder, Tony Bennett, czy Prince. To jedna z najciekawszych amerykańskich wokalistok średniego pokolenia. Jej koncerty to muzyczne przeżycia, ale też show, takie show, jakbyśmy sobie wyobrażali, amerykańskie show. Muzyczna podróż od bluesa, gospel i jazzu, do Stevie Wondera i Prince'a. Karen Edwards, wokal, piano, Tomek Kupiec, bas, Marcin Wądołowski, gitary i Adam Czerwiński, perkusja. 9 i 10, piątnicza i sobota, żołtnia. I tak, i jeszcze jem naszła, te persia perenosymę zas na zachód, na piłnicz. Idziemy do Tarnowa, w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, w Muzeum Tarniowskiej Zemli. Może widzieć od 26 września wystawę w jednosty Syła, gimnastyczne towarzystwo Sokiu od narodzin do współczesności. To tu wystawę może obserwować do 11 listopada. Sokowiu znamy, że prawie w każdym galicyjskim mistoczku to towarzystwo było poklikowane. Historię Tarniowskiego Sokoła 150-lecia tej organizacji wskazuje plenerowa wystawa. To tu wystawę może widzieć w Pitiniach budynku Muzeum Historii Tarnowa i Regionu. Wystawa została zrychtowana przez Instytut Nacjonalnej Pamięci we współpracy z Sojuzem Gimnastycznych Towarzystw Sokiów w Polsce. Na 18 planszach przedstawili więcej jak 150 roków historii Sokolowego Ruchu od osnowania pierwszego gnizda w Lwowie w 1867 roku aż po dynast. To historia nie tylko o gimnastyce i sporcie, ale też o patriotyzmie, wychowaniu młodzieży, sospilni dialnosty, borbi o niezależność. Ekspozycja wkazuje że ma wkład členiu Sokoła w tworzenie Błakitnej Armii, ich uczest w Wielkopolskim Powstaniu, w Szleskich Powstaniach, a też rolu organizacji w rozwitok sportu i skautowego ruchu w Polsce. Na ekspozycji masz widzieć archiwalne fotografie, dokumenty, karty pocztowe i inne materiały, jakie wskazują działalność Sokoła protiahom desiatok roku. Prezentowana ikonografia pochody dochowano z kolekcji archiwum Instytutu Nacjonalnej Pamięci i samego Sojuzu Gimnastycznych Towarzystw Sokiu, ale też Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Nacjonalnego Digitalnego Archiwum i z prywatnych kolekcji. A hosnujący temu Sokoła, to ja was zachęcam, żebyście się przeszli na prochulku PIT, budynek Sokoła w Gorliciach, kras wyremontowany furt, wyglądać kras, choć to remont już z 2 roki temu, może 3, a może Erik już się mi wszystko to miszać. W każdym razie furt kras się prezentuje. Możesz chosnować darmowy syłowniu hyn, nejruchu. Także to Sokił w Gorliciach zapraszać.

0: Moi drogi goproci, apeluję, żeby brać ze sobą w sen naładowany telefon, jak idę te na ryby. Wse jest możliwość, że wam to jakosy pomoże, kiedy się straty te w lisi. Ratownik wystosował ten apel osobliwo po tym, jak przez parunace dochody nachaladali 80 8-letniej żeny, jaka stratyła. No, a w lisi zbierające ryby w okolicach Krzyżówki w sandeckim powiti o uśpichu ciłej akcji no, peresudyła skala tejże akcji, a mimo wszystko żena prowela cił nicz w lisi. Schosnowane były wszystkie dostępne seretki, jak podaje krenicki GoPro. Ludzie, psy, hladania prochodyło na ziemi, hladania prochodyło też i z powitria, zawdzięki dronom, zawdzięki helikopterowi, a żeno naszą patrol na kładi, ale na to pracowali mocno przez ciłni czy pił dnia absolutnie wszystkie, jak podaje jeden z goprowcił. Telefon poprawiać też bezpieku osób, jakie nie potrafią wszystkich funkcji jego schosnuaty, bo może namiriaty i wtedy masz zauzyty obszar hladania. Nawet kiedy wam się zdaje, że znate lis jak swoją kiszeniu i malibyste ochotę jednak pity odciaty się od wszystkich stymulantów, to dla własnej bezpieki to telefon wytyszte, ale zaberte za sobą. No nikoli nie stacia, wszystko się może przetrafić.
1: Važuoja kokocis ir šneka kokia dzūkija panašiai ant dzūkijų.

ma te, moi drodzy, już plany na najbliższe dni, osobliwo na 8, 9 albo 10 żołdnia. Zwiduję się, bo będę w tych dniach prochodziła 11. akcja Pratania Cmonteriu z pierwszej światowej wojny. 11. już raz muszę douczyć do wolontariu i pomocy poriadku łaty nekropoli, na których w których pochowane są żołnierze, jakie oddali życie podczas Wielkiej Wojny. Wszystko, choćby jak chcieliby się zaangażować, proszę są o zgłoszenia na kontakt@osemka.ptk.pl. Finał i podsumowanie akcji projdę 10 żołdnia w sobotę, znaczy o 5 godzinie po południu w Magórskiej gospodzi w Małastowi. I tu organizatorium jest bardzo wielu pokrowiteliów też, że w imieniu organizatorium to Polskie Turystyczno-Krajoznawcze Towarzystwo, różne jego oddzielenia, Marzeńczy ma to to, które dzieje przy komendii w Warszawie, hołowni komendii w Warszawie, to też starosta Gorlickiego Powitu, burchomajstry miast Bicza, Boboły, Ciaszkowiec, Gorlic, Tuchowa, Wieliczki i Witoły gmin Gorleci, Gromnik, Krampna, Lepynki, Łużna, Moszczenycia, Pleśna, Ropa, Sankoła, Terstiana, Uścia. A poczesnym pokrowitelom jest Marzeńczyma, ambasador Słowackiej Republiki, komendant hołownej policji, małopolski wojewoda, podkarpacki wojewoda, generalny konsul Madiar, generalny konsul Niemiec i generalna konsul Austrii. Także takie pokrowitelstwa to musiał też i mobilizować odpowiednie czysło ludy. Przy podsumowaniu tej edycji Pratania wojennych cmonteriów, przy podsumowaniu towarzyszy te budu wystawy fotografii Waldemara Dobrowolskiego, Galicyjskie cmontery, Pizrynia po 100 rokach i Tomasza Prócnala, dialnist studenckiego kruszka beskidzkich prowiedników Riasiu na wojennych cmonteriach. I też jeszcze z lokalnych informacji, jakie tykają wojennych cmonteriów, to Tyrwad kompleksowy remont wojennego cmonteria numer 810 jaki znajduje w Sokoli w Gorliciach. To jest cmontir, który zaprojektował Hans Meyer i powołał zdobyty się w większych groszy na remont tego cmonteria. Sparoch dżereł w sumie to jest kwota 432 000 złotych. W ramach inwestycji budą przewidziany kompleksowy remontowo-konserwatorskie roboty przy muri ogrodzenia i przy elementach wyposażenia cmonteria. No, kiedybyście się wybierali, żeby tamto cmontier sobie powzraty, to może na razie się strzymajcie, bo dostęp będzie utrudniony. Wyberte się na taki inny jest ich welo. No, wyberte się osobno w czas akcji Pratania ich, to przyłożę te swoje 2 grosze do tych poriadków.

A keď sme pri témi vojenných cmotériu, to teper kus sa utrymáme v tej témi, ale prejdeme do témy cerkvesk, osobliwo po prawosławnych cerkwach, jakie były zbudowane w 50-tych tu w międzywojennym periodzie, jak donosy, jak może informuje klub lubiteli Lemkowiny, tego roku realizuje projekt Pamiat Wtraczena, Nevtraczena. To taka zabawa. Mamy w skobkach Pamiat Nevtraczena, Wtraczena. Porządkowania i inwentaryzacja cerkwisk. I w międzywojennym periodzie było zbudowanych 50 prawosławnych cerkwi czasowny. Do dnes pretrwało lem 6. Po akcji Wisła znamy, jaka była ich dola. Byli rozberane, szabruany materiał. Było to dobre dereło. Był osnowany do budowy, ceremonii, jakichś mieszkalnych obiektów. Też do budowy gospodarczych budynków, aż i stajni. Miścia po cerkwach są teper niezaznaczone, nieujawnione, a historia tych cerkwy nie do końca znana, czy poznana, czy opracowana. I jak raz towarzystwo w ramach swojej zadaczy wybrało się do paru miejscowości, i postepenno teper publikuje efekty swoich robit. Marzeńczyma wybrali się do Lipnoj. Tam obszerseła to teper teren, jaki jest w gazduaniu, może tak, dyrżawnych lisiów. Do 1947 roku w Lipni były dwie cerkwy, dwa chramy, rokokatolicka i prawosławna, i obie były rozebrane. Były blisko sobie to te chramy i obik cmonteria. Nie ostała się niejaka znymka, przynajmniej publicznie nie jest znana, prawosławnej cerkwy. Na miejscu jest jej lokalizacji są ułożone, jest ułożone kamienia na obrysie cerkwy, a w ołtarni czasty stoi drewniany krest. Była też projektowa grupa w Tylawi, tam na miejscu cerkwy, którą rozebrano w 50-tych rokach, jest teper kaplecia. Kaplecia jest pamiątką, symbolem powrotu Lemkiu do prawosławia, jak tak się też o tym ruchu baśliduje, to zaczęło się na taką większą skalę w 1926 roku, jak raz w Tylawi i tam przed paroma rokami 2008 czy 2009 rik, na pamięć trzeba by było wrnuty do dopisu choćby na LMFM o tohorycznych świadkowaniach, które proszły w Tylawi, pobudowana była kaplecia właśnie. I też w ramach tego projektu uczestniki popriatali dowkoła i w sami, dowkoła kaplecy i w sami kaplecy. O następnych robotach będą oczywiście informowaty, ale jak widno z opublikowanej mapki, to zadacze były już parowe dane w Florencji, Baneci, w Czornym Wyszowacci i w Tylawi, chyba że to źle interpretują. Albo odwrotnie, bo Lipni w Lipni też. Ani to są zdymkelem dla tych cerkwi, ale byli też jeszcze w Lipni, w Dołchym i w Radoceni. No.

Mój drogi, jak jesteś tak dneska mołczaczy. Mało poszedł, mało się odjelaty. Już kuściok pizno, żeby was tu mobilizowaty, ale oczywiście możecie też komunikowaty i po zakończonym programie natalia@lem.fm 606-108-101 i messengerom to normalnie moje meno i nazwisko. WhatsAppom to podałam numer, może jak chcesz, Łania, że to dość piłanok.

Mówię trochę o filmach, bo się dowiedzieliśmy wczoraj, pozawczoraj. Dnes przedstawił wam tematyku dnešnej premiery. Hovo se Rusyni Podkarpatia premierowo po godzinie 6 po południu program, jaki rychtuje Juri Szypowicz. I pisze tak. Wiktoria Balaš przebrała się do mórza na Czechy, aby być koło niego na pasku. Dumała, że to na paru miesięcy, ale i emigracja zatiahła się już na roky. Aby syn Romczyk nie zabywał rodnu besidu, Wiktoria zaczęła mu czytać przypowitki po rosyjsku, a dalsze otworzyła projekt Małej Rusyn, zrobiła website. Nasza hostka je jeszcze młodą, ale duże talentowatą blogerką. Przypowitka, urywok, któryśmy wysłuchali teper Zamok Brechaczu, autorstwa litewskiej pisatelki Witajte Żylińskajte, potłumaczona i naczytana je rosyjskim językiem. To historia Legnika Dinasa, który lubił Brechaty. Dziękujący Wiktorii i synowy asymilacja nehorozet. Ja nadzieję, że tłumaczenia heroiki hołosy Rosyni Podkarpatia pomożą i drugim małym rusnakom i ich starszyni spasty się od niej. Słuchajcie hołosy Rosyni Podkarpatia dnesk 18.10 powtórzenia w nocy nad raną z sredy na czetwer o 4.30 i jak chce w sobotu o godzinie 11.00 перед południem, pak najdete ten program w naszych podcastach i zdaje się, że muszę zaktualizować ten program i paru poślednich odcinków do podcastu załadować.

No, ja przypominam, że dnes o godzinie pierwszej po południu premierowe wydania programu Karpacka Ruś. Przypominam, że są to listy, jakie publikowane były w gazecie Karpacka Ruś, jaka wychodziła za oceanem, a pak trafiała i też do starego kraju nazad. Także to była to dość daleka, ale jednak wymina informacji. I już jesteśmy w periodzie kińcia 46, początku 47 roku. Już właściwie nie jest listy, które by się dowali, albo jest ich dużo mniejsze, które by się dowali o wyseleniach do Radzieckiego Sojuzu. Na razie opisana jest sytuacja, no, co się teraz dzieje w sełach, jak życie płynie. No i pomału zbliżymy się do tych listów, jakie będą, ale to jeszcze paru miesięcy potrwać, jakie będą opowiadać o wyseleniach 47 roku. Także to думam, że to też będzie mocne przeżycie, to te listy. No to z mojej strony na dnes już będzie wszystko. Żałam wam spokojnego dnia i pak spokojnego weekendu. Z paczistą w pacziśni czujemy się w poniedziałek, a od mnie jeszcze po drodze perehlad tygodnia w sobotu o godzinie 10 przed południem. Dziękuję. Besiduła Natalia Małecka-Nowak.

Hej, witam, Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

I witam serdecznie na antenie radia LEM FM, mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy jaki program? Beskidnik, oczywiście. Przed chwilą słuchaliśmy po rusińsku zespołu Hrdza w piosence Sztefan. No a gdzie dzisiaj pojedziemy w naszym programie? Pojedziemy na niedaleką północ, na północ od Łemkowyny, północ od Polski, także na Litwę dokładnie zwiedzimy dzisiaj Kowno. Drugie co do wielkości miasto na Litwie, także zwiedzimy okolice tego przepięknego miejsca, no i poczujemy trochę litewski klimat. Bo jak to zwykle bywa w Beskidniku, raz jedziemy gdzieś w górskie ostępy, a raz wybywamy gdzieś za granicę, gdzieś dużo dalej, w egzotyczne krainy, a także te nieco bliższe, ale również ciekawe. Tak więc zaczynamy Beskidnik. Oczywiście zacznijmy od klimatycznej muzyki ze świata. Skoro jedziemy na Litwę, posłuchajmy czegoś po litewsku. Zespół taki alternatywny, folkowy, Kamani Ilelis w piosence Kanareles. Dajmy się wczuć w ten rytm.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci.
1: I to słuchaliśmy takiego alternatywnego folka z Litwy, zespół Kamani Ilelis w piosence Kanarelis. No i właśnie po litewsku nie bez powodu, ponieważ w naszym Beskidniku dzisiaj jedziemy na Litwę, a dokładnie do Kowna. Tak więc ruszajmy. Dowiedzmy się może najpierw troszeczkę o samym mieście, jego historii. Kowno po litewsku, czy też w wielu innych językach jest to Kaunas, zamieszkuje około 320 tysięcy ludzi. Jest to drugie co do ludności miasto na Litwie, które dzieli od Warszawy zaledwie 420 kilometrów. Położone jest nad Niemnem, u ujścia Wilii. Kowno jest miastem o ponad 650-letniej historii. W XIV i XV wieku pełniło ważną rolę, a tutejszy zamek bronił regionu przed krzyżakami. W XIX wieku natomiast było miastem granicznym. Dzisiejsze południowe dzielnice miasta, Aleksotas i Panemunes, należały już do Królestwa Polskiego. Po I wojnie światowej, kiedy powstało państwo litewskie, Kowno musiało stać się stolicą tymczasową, a to dlatego, że Wilno w okresie międzywojennym należało wtedy do Polski. Taki stan rzeczy niestety spowodował konflikt między Litwą i Rzeczpospolitą, który trwał aż do 1939 roku, prawie do wybuchu II wojny światowej. No właśnie, a po II wojnie światowej Litwa weszła w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako Republika Związkowa i tak naprawdę dopiero od 1991 roku może się cieszyć pełną suwerennością. Ten wstęp tutaj jest nie bez powodu z mojej strony, ponieważ Litwa i Kowno wymagają zapoznania się z ich historią, zwłaszcza jeśli chcemy poznać duszę i mentalność tych stron. Może najpierw teraz krótka przerwa muzyczna, a potem w końcu pójdziemy na ten spacer. Najpierw się udamy na Stare Miasto, potem poznamy Nowe Miasto i jeszcze kolejne dzielnice Kowna. Tak więc zostańcie z nami, a teraz posłuchajmy czegoś równie bałtyckiego, choć nie z Litwy, a z Łotwy. Zespół Tautumeitas, dziewczęcy zespół z Łotwy w piosence Berzinsz. Posłuchajmy.

0: Właśnie słuchaliśmy zespołu Tautumeitas z Łotwy w piosence Berzinsz. No i wędrujemy z tej Łotwy z powrotem na Litwę. Jesteśmy dzisiaj w Kownie i zaczynamy nasz spacer. Zaczynamy go od dworca, bo w sumie do tego miasta przyjedziemy czy to autobusem, czy też pociągiem, choć tym drugim obecnie troszeczkę jest trudniej. I zaczynając ten spacer od dworców, od tego miejsca właśnie, zaczniemy poznawać tą strukturę miejską Kowna. Na Starówkę będziemy wędrować właśnie z tych okolic około 30-40 minut, jeśli się udamy oczywiście pieszo. Im głębiej w centrum, tym bardziej też zaczniemy dostrzegać najpierw architekturę modernizmu i przełomu XIX i XX wieku. Aleja Leiswes ze swoim szpalerem drzew jest osią Nowego Miasta, które też było jakby taką wizytówką Kowna w czasie, w latach międzywojennych, kiedy było stolicą tymczasową Litwy. I właśnie ta Aleja Leiswes z tymi drzewami da nam na pewno schronienie przed mocnym słońcem, jeśli wybierzemy się do Kowna latem, kiedy jest najpiękniejsze. Miniemy potem także Pałac Prezydencki z okresu stolicy tymczasowej, z lat międzywojennych również, wędrując dalej na Stare Miasto. Wreszcie dojdziemy do tej najstarszej części Kowna. Jeśli przybędziemy dla przykładu rano, przed zgiełkiem i masą turystów, to zobaczymy, że dopiero niektóre kawiarnie się otwierają, na głównym rynku będzie jeszcze pusto, a w archikatedrze świętych Piotra i Pawła możemy znaleźć nadal przyjemny chłód i miejsce na wyciszenie. Tak więc wtedy z rana najlepiej pozwiedzajmy Stare Miasto Kowna i leniwie połaśmy uliczkami, zobaczmy gotycki dom Perkuna. Dajmy się też poprowadzić nogą do samego zbiegu dwóch rzek, Niemna i Wili. Orzeźwiająca bryza od tych rzek da nam na pewno ochłodę, a i też sam widok z tego zbiegu dwóch rzek mówi sam za siebie: witaj w Kownie. Potem na pewno krótką wizytę na zamku musimy odbyć oraz w kolejnej gotyckiej perełce w kościele świętego Jerzego. Oczywiście miejsc związanych z architekturą gotycką i też troszeczkę renesansową, średniowieczną jest co niemiara w samym Kownie, tak więc fani tego typu budowli na pewno będą zachwyceni, więc tym bardziej trzeba się udać do Kowna. A po krótkiej kolejnej przerwie muzycznej pójdziemy na Zielone Wzgórze i dowiemy się, dlaczego jest zielone. I niestety już wtedy też opuścimy troszeczkę ten gotyk i renesans i udamy się właśnie w dzielnicę, która słynie z architektury XIX i XX wieku. A przed nami zespół z kolejnego kraju bałtyckiego, z Estonii, zespół Trada Tak w piosence Korekę. Dajmy się ponieść temu rytmowi.
1: Korekę, midagi, nadagi, nannakę, kibadi, kobadi, kokku, mingu.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: To słuchaliśmy estońskiego zespołu Trada Tak w piosence Koreke, a w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy co prawda nie w Estonii, a na Litwie w Kownie i przypomnę tylko, że przed przerwą muzyczną już wędrowaliśmy troszeczkę starym i nowym miastem, tym kowieńskim. A teraz udajemy się na Żalia Kalnis, bo tak po litewsku nazywa się dzielnica Zielone Wzgórze, która przeniesie każdego z nas do innej krainy. Nie spotkamy tutaj żadnego gotyku lub chociażby renesansu, które gdzieś się pojawiają na starym mieście w Kownie. Natomiast miłośnicy drewnianych domów i willi, jak również dawki modernizmu z okresu dwudziestolecia międzywojennego, będą na pewno zadowoleni. Pospacerujmy chociażby, będąc na Żalia Kalnis, ulicą Mackiewiczaus. Dojdźmy do takiego miejsca, które się nazywa Peledu Kallas. To jest wzgórze Peledu i spójrzmy na Kowno zupełnie z innej strony. Także w tamtej okolicy chętni mogą zajść jeszcze do muzeum Juozasa Zikarasa, znanego rzeźbiarza z okresu międzywojnia, który jest autorem chociażby pomnika wolności w Kownie. Zobaczmy także wielką bryłę Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to dość surowa budowla, jeśli chodzi o kościół, dość właśnie nie przypominająca niczego spełniającego funkcje sakralne. Jednak warto wejść nie tylko do środka, ale także dla odważnych. Jest taras na dachu, który jest dostępny do zwiedzania i można podziwiać piękne widoki na Dolinę Niemnu i całe Kowno w dole. Zielone Wzgórze to także ulice Petrausko i Augsztauciu. Także możemy powędrować ulicą Dzuku, zejść do Nowego Miasta. Zielone Wzgórze to, jak już wspomniałem, drewniane kamienice, stare wille, asfaltowe chodniki lub czasem ich brak. To także przytulne, przydomowe podwórka. I to wszystko składa się na ten niepowtarzalny klimat, który znam ja osobiście i każdy, kto jeździ do państw bałtyckich, lubi odświeżać ten scenariusz za każdym razem. Tak więc to było Zielone Wzgórze, a po kolejnej przerwie muzycznej pojedziemy na plażę Robinsona Crusoe. To taka może mała zmyłka, mała ciekawostka, nie zdradzam więcej. Na razie zostańcie z nami na antenie, posłuchajmy Rusin Czendesz, orchestra w piosence Karpaty

I to był zespół Rusin Czendesz Orchestra ze Słowacji w piosence Karpaty, Karpaty. A jesteśmy w Beskidniku, w Kownie na Litwie i wyruszamy na plażę Robinsona Crusoe, o której już troszeczkę zaspoilerowałem przed piosenką. Ale to nie będzie taka prawdziwa może plaża tego Robinsona i tego Crusoe, ale coś w tym klimacie. Ponieważ kiedy nam się znudzi już zwiedzanie Kowna, warto gdzieś wyjechać pod miasto, poza miasto, gdzieś w jakieś zielone ostoje, których na Litwie nie brakuje. I moją uwagę prywatnie, kiedy byłem właśnie w tamtych okolicach, przykuła ciekawostka geologiczna, znajdująca się we wsi o nazwie tak łamiący język, że musimy powtórzyć ją kilkanaście razy do siebie na głos, by zapamiętać. I mam nadzieję nawet teraz, jak przeczytam nazwę tej wsi, to, że przeczytam ją poprawnie, bo mowa o Zjegżdrius. To tam znajduje się ścieżka geologiczna prowadząca brzegiem olbrzymiego zalewu koweńskiego, który wije się jęzorem na zachód od miasta. Do wsi Zjegżdrius, skąd zaczniemy spacer, dojedziemy miejskim autobusem numer 47. Wsiadamy na dworcu kolejowym i jedziemy do końca. Podróż trwa niespełna godzinę. No i co my zostaniemy na miejscu? No najpierw spotkamy się z olbrzymim kompleksem szpitala psychiatrycznego, właśnie który się znajduje obok przystanku, gdzie musimy wysiąść na samym końcu. Potem się cofniemy o kilkaset metrów, aż w końcu będziemy mieć znak, że do szlaku geologicznego zostało 1,7 km. Dla włóczęgów takie miejsce jest idealne. Nie spotkamy tam zapewne żadnej żywej duszy, ewentualnie lokalnych mieszkańców z psami na spacerze. Ścieżka ma długość 3,5 km i wiedzie samym brzegiem ogromnego jeziora, zwanego Zalewem Kowieńskim. Można pooglądać wiele odsłonięć piaskowców i innych osadów rzecznych, ale nasze serce na pewno skradnie plaża, do której prowadzi piaszczysta ścieżka. Na miejscu znajdziemy prawdopodobnie jakieś stare palenisko, będzie widok na skarpę i całe jezioro jak na ręce. A jeśli będzie ładna, słoneczna pogoda, to zapewne i ptaki będą śpiewać i wtedy naprawdę poczujemy się przez chwilę jak taki Robinson Crusoe na samotnej wyspie, tylko że to będzie po prostu brzeg Zalewu Kowieńskiego na Litwie. A w jakie jeszcze inne miejsce można pojechać, które nie znajduje się w centrum Kowna, a gdzieś bardziej na obrzeżach miasta? Mowa o Pożajściu, to po krótkiej piosence posłuchajmy zespołu IMT Smile ze Słowacji, z Koszyc, w piosence Cesty Druhej Triedy. Tak więc troszeczkę słowackich klimatów teraz na antenie.

0: FM.
1: I to był słowacki zespół IMT Smile w piosence Cesty Druhej Triedy. I wracamy do Kowna, czy dokładnie na Litwę, ponieważ już nie zwiedzamy samego miasta, zwłaszcza jeśli jesteśmy tam na weekend i chcemy zobaczyć coś poza centrum, to koniecznie udajmy się jeszcze gdzieś w okoliczne wsie i ciekawe miejscowości. Może też udajmy się do Pożajścia, które de facto jest dzielnicą Kowna, ale znajduje się tak daleko już od centrum, że nie poczujemy tego zgiełku wielkiego miasta. Możemy wsiąść w trolejbus i pojechać na kolejne właśnie przedmieścia Kowna. Pożajście, po litewsku to Pažaislis, jest położone na półwyspie pomiędzy meandrami Niemna i Zalewu Kowieńskiego. Latem to miejsce zbiera rzesze chętnych wylegiwania się na plaży. Ambitniejsi z pewnością zajrzą do pokamedulskiego zespołu klasztornego. Cały kompleks na planie czworokąta z zabudowaniami klasztornymi, kościołem i okalającym murem powstał w XVII wieku. I piękniejszego baroku w stylu włoskim nie znajdziemy pewno nigdzie indziej na Litwie czy w państwach bałtyckich. Ale nie tylko w architekturze jest moc tego miejsca. Kiedy przekroczymy bramę klasztoru, która przy okazji jest na domofon, zapłacimy za wstęp, a po chwili dojdzie do nas, że jesteśmy w realiach rodem z pewnego polskiego filmu, bardzo klimatycznego, pod tytułem Jasminum, w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Jeśli ktoś pamięta, zna ten film, to taki klimat można spotkać właśnie na Pożajściu w tym klasztorze pokamedulskim. Na dziedzińcu klasztornym zapewne będzie pusto, ponieważ to miejsce nie jest bardzo oblegane przez turystów. Będzie się pewno roznosić intensywny zapach kwitnących róż, zwłaszcza jeśli pojedziemy tam w sezonie letnim. W kościele, poza siostrą zakonną, pewno nie spotkamy nikogo innego, ponieważ dawniej w tym klasztorze mieszkali kameduli, obecnie od niespełna 100 lat z przerwami opiekują się siostry kazimierzanki. Będąc w kościele, będziemy na pewno zadzierać głowę do góry i czytać te historie opowiedziane na freskach. Będziemy też na pewno tam chcieć skradać w każde możliwe zakamarki, ponieważ klimat i to oddanie całych realiów sprzed 300-400 lat jest tam niesamowite. Możemy zobaczyć zakrystię, która właśnie ma 300 lat, jest cała w drewnie i tak pachnąca. Potem będziemy szukać, gdzie by tu jeszcze wściubić nosa. Znajdziemy kratę, za którą znajduje się już niedostępna dla zwiedzających część ogrodu. Były tam też domki pustelnie, w których kiedyś mieszkali kameduli, a dzisiaj mieszkają siostry kazimierzanki, opiekujące się tym klasztorem. Klimat i spokój klasztoru na Pożajściu zadziała nam na zmysły i wyobraźnię. My będziemy tam tak zwiedzać i wręcz wyczekiwać tych mnichów i będziemy na nich czekać, ale prawdopodobnie kogo tylko spotkamy, to pewno będzie kolejna grupa zwiedzających lub pojedynczy turyści. Jednak nadal warto i polecam wybrać się na Pożajście. Jest to miejsce, na które można poświęcić około godziny, dwóch godzin zwiedzania. Nie tylko sam klasztor jest ciekawy w tamtej okolicy, ale również plaża i okoliczny las ze ścieżkami, po którym można wędrować i poczuć troszeczkę tej litewskiej przyrody i przede wszystkim odpocząć. A co jeszcze możemy zrobić w Kownie? Taką mam tu dla Was przygotowaną listę 6 rzeczy. To po kolejnej piosence posłuchajmy zespołu Leningrad z miasta Sankt Petersburg, niegdyś Leningrad, w piosence Placiu. Tak więc troszeczkę klimatu ze wschodu na antenie Beskidnika.

I mieliśmy kawałeczek takiego ducha wschodu w Beskidniku w wykonaniu zespołu Leningrad ze Sankt Petersburga z Rosji. Piosenka nosiła tytuł Placiu. No i jesteśmy nie w Leningradzie, w żadnym Sankt Petersburgu, tylko w Kownie. I co jeszcze możemy zrobić w Kownie? Mam tutaj dla Was przygotowaną listę 6 prostych rzeczy. Tak więc zaczynajmy wyliczankę. Numer 1. Na pewno w Kownie musimy przejechać się starym, zmalowanym trolejbusem w upalny dzień. Najlepiej wystawić głowę za okno, zrobić taki zimny łokieć i podziwiać miasto po drodze. A że komunikacja miejska jest stosunkowo tania, w Kownie za bilet chociażby taki trzydobowy, trzydniowy na autobusy, trolejbusy, także te podmiejskie, zapłacimy 5,50 euro. Jest to cena jak na duże miasto na Litwie, bardzo tania. Numer 2. Musimy pójść do lasu. Najlepiej, jeśli będzie to rezerwat przyrody Jesios i przewędrować tam leśnymi ścieżkami po to, aby zobaczyć wielkie drzewo wiszące nad kilkudziesięciometrową skarpą powyżej doliny potoku Jesios. To jest taka litewska wersja tej słynnej sosny z Pienin. Tak więc powtarzam nazwę rezerwat przyrody Jesios pod numerem 2. Numer 3. Jeśli będziemy zahaczać o czwartek z naszym pobytem w Kownie, to trzeba iść na wyspę na Niemnie, zwaną Nemunosala, i odbywać tam co tydzień zjazd food trucków. I przy akompaniamencie chociażby klubowej muzyki możemy zjeść jakiegoś litewskiego ziemniaka i przepić napitkiem, koniecznie schłodzonym. Tak więc, jeśli jesteśmy w czwartek w Kownie, to polecam zjazd food trucków na Nemunosala. Numer 4. To jest taki dość ogólny punkt, zjeść coś w Hesburgerze, a że to jest sieć, której nie ma w Polsce, tak więc tym bardziej jest to coś dla nas ciekawszego i trochę innego, jeśli chodzi o kategorię fast foodów, ponieważ Hesburger jest dokładnie fińskim fast foodem, ale tańszego nie znajdziemy nigdzie indziej i lepszej bułki z mięsem, która zawiera mięso, także. Poza tym, jak to mawiają, w Polsce tego nie ma, no i mają rację. Numer 5. Trzeba poszukać meczetu w Kownie, ale jest to taki meczet, taki jak w sumie znamy, tylko nie z Litwy, ale takiego z krajów arabskich. Jest to meczet w stylu mauretańskim z oczywiście minaretem. Jest to meczet ufundowany przez Turcję i faktycznie wygląda bardziej południowoeuropejsko, blisko wschodnio, niżeli takie meczety jak znamy z Podlasia w Polsce, chociażby w których modlą się Tatarzy. I numer 6. Koniecznie będąc w Kownie trzeba obejrzeć zachód słońca nad Niemnem z punktu obserwacyjnego w dzielnicy Aleksotas i zachować te wspomnienia na bardzo długo, ponieważ tam prawie że słońce zachodzi nad rzeką. Jest to przepiękny, przepiękny widok. Tak więc takie 6 punktów tutaj dla Was przygotowałem, co jeszcze można zrobić w Kownie, ale program nam się jeszcze nie kończy. Posłuchajmy czegoś po polsku zespołu Micromusic z Wrocławia w piosence Po co ja tu jestem? No i możemy w sumie o tym pomyśleć, po co ja tu jestem.

I to był zespół Micro Music z Wrocławia w piosence Po co ja tu jestem, tak jak słuchaliśmy przez refren tej piosenki. I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Już powoli musimy kończyć nasz program. Przypomnijmy sobie, gdzie dzisiaj byliśmy. Tak więc dzisiejsze hasło to Kowno i Litwa. Zwiedzaliśmy to drugie co do wielkości, co do ludności miasto na Litwie. Przypomnę, zamieszkuje je około 320 tysięcy ludzi, więc też nie takie wielkie, wielkości mniej więcej Lublina. Po polsku to jest Kowno, a po litewsku i wielu innych językach jest to Kaunas. I do Kowna mamy zaledwie 420 kilometrów jadąc z Warszawy. Tak więc jest to całkiem blisko położone miasto za granicą. Jest to miasto z bogatą historią, która liczy sobie 650 lat. I należało do wielu krajów, także było stolicą tymczasową Litwy w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak więc Kowno jest ciekawe, różnorodne i niejednoznaczne tak naprawdę. I zwiedzaliśmy w dzisiejszym programie zarówno Stare Miasto i Nowe Miasto, które są bogate w ciekawe przykłady architektury, zwłaszcza na Starym Mieście fani gotyku i renesansu znajdą spełnienie. Również byliśmy na Żalia Kalnis, czyli na Zielonym Wzgórzu, dzielnicy z przełomu XIX-XX wieku, w której jest bardzo wiele drewnianych domów i willi, a również też niewielka dawka modernizmu z dwudziestolecia międzywojennego. Również byliśmy na plaży Robinsona Crusoe i tutaj taki mały wkręt był dla słuchaczy, bo to była mowa nie o prawdziwej tej plaży tego Robinsona i o żadnej bezludnej wyspie, ale o pięknym szlaku geologicznym wiodącym brzegiem Zalewu Kowieńskiego niedaleko wsi Zjegżdrus. Byliśmy także na Pożajściu, po litewsku Pažaislis, i jest to dzielnica Kowna, położona bardzo daleko już od centrum, taka bardzo rubieżna, gdzie znajduje się ogromny kompleks pokamedulskiego klasztoru, który jest doskonałym przykładem włoskiego baroku, gdzie będziemy się zachwycać na pewno ornamentami, detalami i klimatem tego klasztornego miejsca. No i pod koniec również zaproponowałem kilka dodatkowych aktywności, które można zrobić albo jak można spędzić czas w Kownie. Na przykładu możemy się przejechać trolejbusem, które są dość urocze i na polski sposób rozumienia niesamowite, ponieważ w Polsce mamy niewiele miast z trolejbusami, a w państwach bałtyckich trolejbusy są dość pospolite. Czy też oczywiście, jeśli będziemy w czwartek w Kownie, to trzeba przejść się na wyspę na Niemnie i spróbować czegoś z food trucków, które mają swój zjazd właśnie na tej wyspie. I to był nasz dzisiejszy program, to było Kowno. Oczywiście można mówić więcej o tym mieście, o tych okolicach i o samej Litwie, ale to by nasz program musiał trwać dobre kilka godzin. Tak więc dziękuję za dzisiejszą obecność i wsłuchanie tego, co miałem dla Was do powiedzenia. I na pożegnanie piosenka w wykonaniu Dawida Kollera z Czech po czesku, ale z angielskim tytułem Gypsy Love. I dziękuję jeszcze raz za obecność. Słuchajcie kolejnych programów o tej porze co zawsze. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam i na pożegnanie Dawid Koller w Gypsy Love.

0: Jest sreda, 7 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Na Preševskej Rusy uruchomili edukacyjną stežku Šlidami Rusyniu i Andy Warhola. Trasu pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola odkryli w miejscowości Habura. Jej zadaczą jest promowati rusyńską kulturę, przyrodę Niskobeskidziu, historię regionu i samego Warhola. Stežka czosli do koło 2 km i podumana jest jak atrakcja też dla rodzin z dziećmi. Trasa vede od repliko drewnianej cerkwi w Haburi, przez Werch Klimiu, jaki znajduje się na granicy Haburo i Mykołaj, gdzie urodzili się rodzice Andy Warhola. Na trasie znajduje się interaktywno-edukacyjne elementy, które przybliżają historię Rusyniu, emigrację rodziny Warholiów do Zjednanych Stanów Ameryki, czy historię wydobycia ropy. Turysty mogą chosnować modeli do dotykania, czytać informacje podane na edukacyjnych tabliczach i obzerać instalacje, które wskazują przyrodnicze procesy. Nowa atrakcja ma zachęcić tych, którzy przyjdą odwiedzić nowo odkryty muzej Andy Warhola, żeby dłużej zostali w regionie. W Haburi, okrem cyrkwi, możesz widzieć na przykład pamiętnik księcia Labircia, a w Krasnom Brodzie starodawny monastor Soszestwia Świętego Ducha. Młody strażaka z Gładoszowa znaleźli się w grupie laureatów zaalnopolskiego konkursu. Przedstawnika młodzieżnej protyogniowej drużyny w Gładoszowie odebrali nagrodę podczas torżestwennej gali konkursu Budujemy system suspilnej odporności, jaka przeszła w szkole aspirantów Drżawnej Protyogniowej Straży w Krakowie. Młodzieżna protyogniowa drużyna Gładoszów znalazła się wśród 60 laureatów Małopolskiego województwa. Wyróżnienie jest dokazem uznania dla zaangażowania młodych drugów w działaniach dla bezpieczeństwa i lokalnej wspólnoty. Nagrodę wręczali przedstawnicy Drżawnej Administracji i Mundurowych Służb. W podii uczest brali Meczeńczyma wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, przedstawnika Ministerstwa Wnętrznych Spraw i Administracji, Drżawnej Protyogniowej Straży i Małopolski Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Jak podkreślają druga protyogniowa drużyna w Gładoszowie, wyróżnienie potwierdza, że aktywność i robota młodzieży są dostrzegane i doceniane szersze jak lokalni. Strażaka gratulują młodym członom drużyny i dziękują za zaangażowanie i determinację. W najbliższą niedzielę 11 żółtnia oktobra w archikatedralnej bazylice Świętych Apostoliów Petra i Pawła w Poznaniu odbędzie się koncert z nagody papskiego dnia. W programie jest światowa premiera pierwszej lemkińskiej oratorii Wszutko Wodo Norberta Paleja. Zaprezentowane będą kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Williama Gomeza ta wspomnianego Norberta Paleja i Dawida Dudkanicza pod nazwą Trena Dalerhofu i Daryi Kuziak Wczera była dziłka. Organizatorem koncertu jest Fundacja Ars Activa Huszlara Mariusza Mączaka, jaki będzie jednym z wykonawców koncertu. Koncert odbędzie się w ramach grantu realizowanego z środków Ministra Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny z programu Jazykowa Różnorodność Instytutu Jazykowej Różnorodności Polszczo. Не жиє Станіслав Гібнер, заслужений артиста, зв'язаний з Горницьком землом. Малер, фотографік, любитель низького безкіду і гірський рятівник, вмер на 95-му році життя. Станіслав Гібнер вродився в 1931 році в Лібушу. Валороків зв'язаний був з Горницьком клініком, ПТТК і КОПРом. Artysta był znany głównie jak autor akwarel i fotografii przedstawiających krajobrazy naszego regionu. Malował cyrkwy i kościoły, drewnianą architekturę, przyrodę, fragmenty Lemkowina. Robota Stanisława Hibnera wskazywano na wystawach w Polsce i za granicą. Był laureatem artystycznych nagród miasta Gorlicy i Nowosądeckiego województwa. Był odznaczony Meczeńczym Srebrnym Krestem Zasługi.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, salchwiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne robi niepomęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, berczą świeżymi ślady, przyszłej pamiętam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. W Zjednoczonych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 11. 15. 14. marca 1900 roku. Iwan Tchir, pereselenec i zsyła ożynne, powid jasło, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej oblasty. Odkale pysze do Mykołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sierpnia 1947 roku. Drogi susi do Mykołaj Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciło i swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mnie napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derewniu rozbyli i spalili, lem zostało simchysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju onych. Pozostają wsi zdorowy i żyją dheł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do tego czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bezłachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moją tati, albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam groszej dost, mi groszej nie trzeba, tylko łachium mi trzeba. USSR, Stanisławska Oblast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna rodom i skorostenkę, powid jasło, jaki już blisko 8 lit nachodzi się w Germanii. Do rodnego seła on wernął się, bo boi się bolszewików, jak i tysiaczy druhych polskich i ukraińskich skytalciów, które przeszli przez mlynok faszystkoj propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich przytyskać, czym raz bilsze, to prosi się w Ameryku. Pismo przesłane przez amerykańskiego żołnierza. 23 lutego 1947. Luby ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i powodzeniu. Moje powodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczyni, gdzie nas mają jak za psiu. Piszę wam, żem listy od was otrzymał, sztyri, za które wam duże dziękuję, bom się duże nie ma wtiszył, że choć jeszcze tylko mam rodyny, to was w Ameryci, bo w kraju że nie mają rodyny. Moju rodynu, kraju, co nie wybyli, to wsio wywezli do Rosji, bo ja dosłał od Hnejka Jaśka list, to mi pisze, że tylko 15 domów stoi w seli, a dalej wsio popalene i ludzie wybyty, a kto jeszcze ostał się żywy, to są wywezeni do Rosji, a jak one mają cię w Rosji, to wam nie mogą opisaty. I teper wy, drogi wujciu, dowidujecie się o moją tatu i mami, to ja już 4 roky nie znaju nic o nich, pisał im listy do nich, to mi się wertają. Tak ja nie znaju, co się z nima zrobiło, bo ja wże 8 roków w Niemczyni. Jeszcze z polskiej wojny był jem zabrany do niewoli i do seho czasu siedzu w Niemczyni, ale pidłe moje życia, bo się trzeba narobyty, a nic nie zarobyt. Zarablają na miesiąc 30 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żeby te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddziaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżają do Ameryki, że to im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisaną 28 sierpnia 1947 roku i z Głodyszoła, powid Gorlicki, donosiad, że na tamtejszego listonosza Stefana Heletu, jaki chodyt na pocztu do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z neho czerewiki. Przywodymy do jakie urywkę i z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniechy gruby wypaly, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Druga bida z tymi partyzantami, bo chodzić dalsze, niedawno napali na niego na Magurii, ale poczno zabrali. Lem gazety wzięli wszystkie, chlip i 2 kilo cukru. I także zniali z niego czerwiki, bo mał dobry. Jak przyszedł nazad, to powiedział, że i poszturkali go trochę, bo nie chodził zniaty czerwiki, jak mu kazali. Gmina i Szołtys się starali, aby pocztu otworzyli i w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam i ty po listy sankowy. To nie trzeba to biwać zapisaty, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do sankowy i ty i stojaty tam po 5 godzin i czekaty, bo naraz każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu. No to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz utrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki duże listy piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku i takie listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robi też, to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertku osmarujcie klejem i włożycie do drugiej, trochę bliższej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertku trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byli dolary w liści, bo trzeba by było pocztarem ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mikołaju w seli Klimkiłka, powiat Gorleci. Wasyl Hudak zapłacił 100 dolarów w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mikołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty do ucho dumaty, choczu powidomyć tebe, że to ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczyro po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, żtośmy tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowom, w nas nastale wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereselene ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołę w nocy wyprowadzać złodzieje. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodzina, jak mama, brat Mikołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do siebie. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak go czuję, to ty ratujesz, co możesz, bo Mikołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodzinną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mikołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludzi, no i to ty nas od sobie życzliły, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkie pobidi żyjut. Krajanka z Jugosławii prosi do pomocy. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief. To ja, jako член toho rodu, proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoopowita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja stała się sama z trojema dytmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dytmi robimy ludziom. I tak perechowuję sobie i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla siebie i dla dity, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdowcia, że mał już dwoje dity, a ja z nim mała jedno. Odna dziewczyna moje 20 roki, chłopec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To chcę obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podziaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej oblasty. Grzegorz Tymkił i z Seła Beńkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym prywitom i z serdecznym pozdrowieniem. Wid was my dostali lista, wypisali jeszcze w maju miesiącu, a my dostali jego 23 listopada. Wid imieny ciłej swojej rodyny duże wam za to list dziękuję. W naszej rodyni zajszła dajaka zmina, a hołono u mene doma. Z przychodem Czerwonej Armii bilsza połowyna naszych selan piszli prohaniaty Niemcia z naszych zemel. W riady Czerwonej Armii stał mi brat Iwan i ja. Brat Iwan napisał coś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bilsze pro neho neczuty. Ja był raneny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesięcy i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wiosnie ja był skleparem w seli, a w maju piszę w Rohatyn i do nyni pracuję hołownym agronomom na ciły rajon. Do mene należy 38 seł. A toj oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kufutowego łazyka uczyty się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorem przyjeżdżaju do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychowy mał służbę Bożą, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi i żywot doma, a my im pomagają w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u kuchuta dwie korowy i koni, i tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za to czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Tak że to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perehonyni, wydana w seli Bortny, mają troje małych dzieci i nachodzą się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stracił zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robić, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji i nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoże w mojej nóżdy. Mają ja rodynę w Ameryki, bo mają tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyją, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teodoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsim lemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Seło Bortne, Poczta Sankoła, Powit Gorleci. Wasylij Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego Powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andrzeja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit tomu nazad, jak 19 litni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Koutka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał. To nie znaju, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomoczy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisać na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powiat Gorlicki, Województwo Rzeszowskie, Polska.

Opowiem ty bajku. Łańcio, korołko, różanko. Łanio lyszył się syrotą, koli mał 9 rokiu. Nianio i mama hmerly. Lyszyła się lem z nim koroła, różana. Koroła wzięła na sebe łańcia. Chodyła na złotu trawu. Tam ona się pasła i kormyła jego swoim mołokom. Koli łanio wyris, korołka była już stara. Prywęła korołka łania do lisa i kazała mu wyrwaty z zemli duba. Żeby znaty jego syłu, cy może już go lyszyty samoho. Łanio duba wziął, wyrwał i położył werszkom w zemlu. Różana tołdy besiduje. Łaniu, możesz żyć na świecie.

0: Łańcia, łańcio, korołko, różanko. Łańcio zahrebał korołu i zaczął dumaty szterobyty. Zaberat siostoho miścia i ideli same. Stryczat jednoho człowieka. Zdorowy się z nim i śwituje. Cymboriu, jak tobie na imię?
1: Koty Hora.
0: A ja Łańcio Korołko Różanko. Uż je ich dwoch. Idut stryczajt trzeciego. Pozdarawlajut się. Łańcio Korołko zwiduje. Jak cię zowód?
1: Łomy Dereło.
0: I tak one idut już w trioch. Woszły na jedną polanku, wydziat tam jedną neweleczku chyszku. Zachodziat do niej i wyryszyły, że heł budut żuty. Perespale nicz, a rano idut na polowania. Łomy Dereło lyszać się doma i stywaryty. Lem wstygnął prerychtuwaty isty, jak prychodec staryćki dido sidat na porich.
2: Synku,
0: besiduje.
2: Daj, dido, wydasz to zisty.
0: Łomy Dereło nasypał, krupił i dał didowy. Dido besiduje.
2: Synku, dawaj i miasa, a jak ni, to ja tobie wszystko to na brisiwo zerbam.
0: Łomy Dereło besiduje.
3: Ja mam cymboriu, treba im.
0: Dido wziął hornec, położył Łomy Dereło na brich i ził ciły obit. Przychodziat cymbory, a istyne je. A Łańcio Korołko widził, że przychodził dido, ale nie powił nycz. Zrychtował zas isty, powieczerjale i lachle spaty. Na drugi den Łańcio besiduje.
3: Ostanę się koty Hora, waryty isty.
0: Dido zas przychodzit.
2: Synku, dawaj isty.
0: Koty Hora, dasz to mu dał, a dido besiduje.
2: Dawaj wszystko, jak ni, to ja wszystko to na brisiu wyserbam.
0: Tak i zrobił dido. Wziął hornec i na brisi koty Hory wyserbał wszystko i ził miaso. Trzeciego dnia leszył się Łańcio Korołko. Sam waryt isty, bo cymbory piszli na polowania. Przychody dido do łania korołka.
2: Synku, dawaj isty!
0: Łanio didowy dał krupił i besiduje.
3: A resztu trzeba cymboriam.
2: Synku!
0: Besiduje dido.
2: Dawaj szutko, a jak ni, ja szutko to tobie na brisi wyserbam.
0: Wziął dido hornec. A Łanio z pokini zabrał od niego hornec i położył na misce. Wchopił dida, wdarył nim w zemlu, aż tot zahrebał się po szyju. Łanio szablom odciął mu hołowu. Jak raz przychodziat przyjatele z polowania na obit.
3: Siadajte, cymbory,
0: besiduje Łanio.
3: Ta budeme południowaty. Posmotte się, kto od was ił nasz południenok.
0: I pokazał na odrubaną hołowu dida. Chłopci popołudniowali, a Łańcio im besiduje.
3: A teper w każde swoje brichy.
0: Chłopci pokazali, a w nich brichy popeczeny od horcia. doprowadzili sobie do poriadku i łańcio korołko zwertać siadonych.
2: Cymbory, to tu chyszku lyszamy, idemy dalsze świta pohladaty.
0: Idut ony, idut nachodiat jednu głuboku peczaru. Kto tu peczaru nych, to ne hocze i ty. Przyszło łaniowy samomu tam listy. Narobili motuzia, łańcia korołka, spustyli w peczeru. Długo spuszczali jego w taku głuboku peczeru. Jeszcze na wercha dobesidowali się, że na werch łania budą ciągaty trzeci raz. Łania chodzi po peczeri, striczat bars fajnu dziłku. Ona mu pesiduje.
4: Proszę was, młody człowiecze, wtikajte odtal, bo w mene mórz smok z dwoma hołołamy. Jak lem heł prydę, ta was zabije.
0: Łańcio korołko besiduje.
2: Ne bij się niczego.
0: Dziłka schowała ho pod koryto. Smok zachodyt.
5: Tu w nas człowiecza dusza.
0: Ona odpowiadat. Ne je. Smok dwychat koryto i besiduje.
5: Stawaj, jak ty jest tu pryszoł?
2: Prosto tak.
5: Jaką smercią choczesz hmeraty? Rubaną czy metaną?
0: Łańcio besiduje.
2: Metaną.
0: Smok łanią szmarył, zatriasnął nym do kistoczku. Łanio wyliz werch smokom od zadu i szablom zrubał jego dwie hołoły. Wyzwolił dziewczynu. Besiduje jej.
2: Jak wyciągnąć cię na horu, to budesz koty hory.
0: Wede łanio do wychoda dziewczynu, przywiązuje na motus. A cymbory tiahnut do hory. Łańcio idę dali. Nachodyt druhu dziewczynu. Besiduje mu ona.
4: Brate, jak ty jest tu pryszoł?
2: Prosto tak.
4: Deby ja tebe schowała, w mene smok z sześcioma hołołamy. Prydę i zabię cię.
0: Besiduje łanio.
2: Ne bisia, jakosy to budę.
0: Kładę ho pod pościel i naraz prychodyt smok. Kryczyt.
5: Czuję w nas człowiecza dusza.
0: Dziewczyna odpowiada.
2: Ne je nikoho.
5: Ne może by ty.
0: Posmotrył się pod pościel, a tam łańcio. Kryczyt.
5: Wychod od tamal. Jaką smercią choczesz hmeraty, rubaną czy metaną?
2: Metaną.
0: Smok łaniom mecze, aż tot zakopuje się po kolina. Łanio smokom mecze, win zakopuje się po szyi. Łańcio korołko różanko bere szablu, odrubuje wszutko szisty hołoł. Włos zwolił korołko dziewczynu prywody jej do wychodu z peczery. Cymbory wytichają do dziewczynu, a łańcio kryczyt.
2: Budesz łomy dere.

Bye-bye.

Wydity i Merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczyrni lelekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halicko-ruskiego życia Władimira Hylaka. Rozdział 7. Lipsze kozy pasty jak... Mali Nadiju, sławny czortoryjsko żyteli, zaspaty swoją bidu. Ale to, jak znamy się, im nie powęło. A najmędrsze ze wszystkich powęło się hromadzkomu naczelnikowi, który to tu ci unicz w korczmi peresidył. Bidak, ryszył korcz mu opustyty, kiedy to naskoczyła na neho jego doroha żena i obszmaryła grubyma słowami. Što z tebe za otec, jak nie masz takiej wyłady, żeby nakazać diuci swoi twoju wolu wypełnyty. Żenko, preci nie możu jej zmusyty, tłumaczył się Harec. Ni, ty nie choczesz, a ona teperi prestesia drokił się nie oddast. A moja Hasia, kotra ma już 16 roku, dumasz, budesz dała, poklad twojej tanci siane zachocze? Cy ja i moja diłka sme skazane na mylist twojej diłki? Ta żenko złota, ja nie dumam zneważyty Hasi, ale i tanci nie żałam zrobyte krełdy, odpowił Wit. Tak? Nie chociaż oddaty jej w czużu chyżu, żeby zmich się z nią majetką dilyty. A nie krywda to dla mnie, dla mojej diłki? No serdeńko, jakbyś odszenuwał swój witiuski uriat, prodążała bez oddychu Nastia, nychotiaczy do pustyty oczmelenocho murza do słowa. Diuczata chłupy! Schwaryli się w tajemnicy proty was, zażartowali z wita i ciło i rady. Ty, adże zamiast daty im poriadnu nauczku, pokaraty przede wszystkim twoją nesłuchniaczu tańku, małoż to mne byjesz pokłonił przed twoją diłką i resztą selskich diłczat. Posłuchajże, żenko moja lubezna, zaczął wit. Jaka tam lubezna? Kiedybyś mnie lubił, to wypełniłbyś wolę moją i oddałbyś tańku za ostapa. Dałbyś pro swoju wytciusku czest i dostojnisty wita. A tak robisz sobie śmich. Obrażając cię nawet diuczata. Barże byś się nadawał na chromackiego pastucha jak na wita. To już dopekło witowy dożywoho i nemych win dosze terpity. Nadął się jak pulasz, pidniósł ruku, jakby chciał kochosy wdaryty, ale lemme machnął i... Nycz. Czy zna też to robyt ruski chłop, koli poswaryć się ze swoją żeną? Win idę do korczmy i siedzę tam dotla, pokla ne pryjdę do neho żena i ne nazwę ho swoim złotym petruniom, myłym łaniom, dorochym wasylkom. Ne prymylić się do neho, ne pociłuję ho i ne połist, że nawaryła doma perochił z sołonyną, kotry uż chołodniut na stoli i tym podipne. I chryc Haredosz obernął się na piaty i piszą prosto do korczmy. Barże się nadają na chromackoho pastucha, jak na wita. Powtórył win siedziaczy w korczmi pry palunci. A jednak pastuchi nie wybierają na chromackich naczelnikiu. Jem witom w sławnych czortoryjach i zatwerdyła mia cesarska włada. Riuniaty mia do chromackoho pastucha? Ha! Kiedy już żeny nie słuchają tmużił, nie poważają dwitił, to udylipsze już kozy pasty. Adże kozy ne bodut swoich pastuchił, a tu i żena, i diłka, i wszytkie diłczata wystawlają natia roh. Prosto koniec świta. Trzeba powiedzieć, że żena Wita Veloras perorywała tot monolog, który pomynaju czy mużowy, że czas już spaty. Ale w końcu przekonała się, że nie jest sensu siedyty i piszła do chyż sama. Pit wychladamy swojej chyże strityła Ostapa. A ty poszto tu, Ostapę? Na was żdu, odozwał się. Na mene? W noczy? Ne boisz się ludzkich jazykiu? A może chociaż stiachnuty stet na moju hołołu? Zwidowała ostro Nastia. I was, i wita żdu, was oboje, tłumaczył się frajry. Witaj, szczyneje. Czego tobi trzeba? Teto, chciałbym pobesidować z wami o tanci. To czom odraz ne besidujesz? Warył jem i prosył, ale ona... Szto ona? Powiła, żem iszczynę dost się pokorył. Ona chocze skromnocho murza. Och, jaka kniachynia! O tak, ona kniachynia. Krasna jak kniachynia, horda jak kniachynia, zahoplał się Ostap. Cy naprawdę jest się tak w nią wlubił? O tak, że nie mogę opisaty. To głupo, mój synu. Jak to? Lubyty głupo? O ni, basz u paserbyciu lubyty ne głupo. Prodążał w lublenej szuchaj. Lubyty to dobry, poprawiła się Nastia. I jak lisy lubyła. I tańko lubyty ne głupo, lem głupo, że ona tebe ne hocze. Ta, to naprawdę głupo, zchodził się z żalą frajer. Czy on ne starał jest się i przypodabaty? Ba, jak się nie starał? Starał jem się, jak jem mich, lestył jem się, prosił, ale wszystko na darmo. Nie je takoj szkoły, dewczyły by, jak się podoba ty dziewczatam. Żal mi tebe, Ostapę. Byłabym bar szczęśliwa, jakbyś się z Tańką ożenił. Niżdy ich do zarany, pobesiduju z nią. Ach, pobesidujte. Predstawlu i... Pere tłumaczu. Ach, tłumaczte, przedstawlajte, szto i jak. Dobry, a jak ne posłuchat, to jej prymuszu. Ona budę twoja. Te to moi doroch, kryknął radisno frajer. I budesz ziatią i synom moim. Jak rodzenej syn budu was lubił do smerty, budu lubił. Powtoriał wlubleny szuchaj i z toj radosty szmarył się na szyju buduczej matery swojoj i zaczął jej ciłowaty. Na boha! Lipsze kozy pasty jak! Rozniósł się nad ich hołowamy znajemej im hoło zwita. Maty i buduczy ziać stojale zamoroczeny i ne mochly ani słowa wypowisty. Odskoczyły na dwa boki. Hej, hej! Co to heł było? Zastanawiał się Wit. Czy mi się przywidziło, czy to faktycznie tak? A bo jem już taki pijany, szto? Jem czy ni? Nit. Nie przywidziło się i jem kus napytyj, ale jeszcze wyczuł, że... Ot jaki ja wid sławnych czortoryj, a tu ciłuje się żena z czużym parybką. Tak to, za moją diłką chody ta z żeną się ciłuje. A moja nastunia, taka z tebe żena, kto by dał wiru, że ona mnie oszukuje. Pidły sotworynia to ty bab, nie, ich boh ne sotworył, win sotworył lem totoż to dobre. Lipsze do smerty kozy, pasty jak raz w życiu się ożenyty. Nianiu, wycheł? Zwidała neposterzeno pit chodiaczyn Tańka. Ty ne spysz, Tańka? Żdała jem na was, kiet poczuła jem, że z kim sybe sidujete. Dobra z tebe, dityna, Tańka, A maty de. Maty lemż to piszle spaty.
1: Uż znam. Dobra, dityna, że nie chciła za ostapa i ty. Wid, jakby do sepe besiduwał.
0: Ach, niba tesia, na to to na mene, nianiusiu.
2: Zwidała Tańka i dopowiła. Jak prykażete, to się oddam za necho.
1: Szto besiduju?
0: Żechniwam się?
2: Powił z chniwą.
1: Ne oddam tia za ostapa, proto, że winy ledaszczyj i żena moja ledaszcza. Jem ślipym witom, a ty jest dobrą dityną. A ne piszczka żena w celi przeod inczoj, dobry besidujut lude.
0: Ja was wo wszystkim posłucham, ozwała się Diłka.
1: To posłuchaj Witcia i ne idź za ostapa.
2: Powił Hryc łaskawo.
1: A jakby z uśpian ne posłuchała,
2: prodążał,
1: to budesz pamiatała. Uważaj, to besiduju. Ne jem pianej, choć wyszą jem skorczmy, ale besiduju i powtoriam ty, żeby z dobrej zapamiatała. Kiedy mnie ne posłuchasz i zahoczesz oddaty się proty mojej woli za ostapa, to ja, twój otec, proklnu tebe.
2: Ostatni słowa straszni prozwuczali seret nicznoj tyszy. Tańka lem zbychnuła. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. I zaczynamy audycję Trzy Świty. Budu z wami przez chodynę z kusoczką na antenie naszego Łemkiewskiego Radia. Budu wam puszczaty dobry znat muzyku w różnych językach, z różnych kontynentów, z różnych derżaw i zakutyn świta w zahali. No a medże peto tyma muzycznyma pererwamy, to budu wam, budu z wami dili tysia, da jak ma faktamy, liczny ciamy inczyma ciekawostkami związanyma z chnyżnią datą, znaczy z semym żołtnia. No a i tiż pojechamy sobie chneska do dajakoj derżawy ze świta. Już wam zdradzę, że pojechamy dokładnie do południowej Ameryki. Budemy odkrywaty jedną z południowoamerykańskich derżaw. No ale poklasz to, trzeba powisty, jaka muzyka bude i jaka była na sam początek naszego chneśnioho odtynka. Słuchaliście na początku Basiu Giewont, polską artystku, to była śpiwanka pidna hołówką Rycerz, a teper posłuchamy po madziarsku Ensemble Bohemian Betiars i Parnograst, to bude utwir pidna hołówką Homyni Okorok, a pak puszczu wam klub de mol i połemkiwski utwir Oj chmeliu żmi chmeli.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką Klub de Mol. To był utwór pod nachołówką Oj Chmeliu. Rańsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To była żywa, energiczna śpiewanka ansamblu Bohemian Betiers w współpracy z Parnograstą. Śpiwanka mała nachołówok Homenni Akarok. Drochy słuchaczy, dneska mamy już 1251 odtynok naszego programu Trioch Świtił. Chneska tiż jest samej den żołtnia. Uż no bliżymy się do kincia toho roka. Dokładniej do Sylwestra mamy 85 dny. No a chneszni den to uż 280 den toho roka. Prochodyt sorok perszy tyżden 2026 roka. No a den chneska to już tyrwał lem 11 hodyn 13 minut. Dokładniej tiłko tyrwał Warszawi. Schid sącia w stolici Polszczy male ludy o 6:47, a zachid był o 18:00. Chneszniej den był dłuższy od najkorotszego dnia wroci o 3 hodyny i 31 minut, a korotszy od najdłuższego dnia wroci o 5 hodyn i 34 minuty. Do zimy, takoj astronomicznej zimy, mamy jeszcze 75 dni, to tołdy właśnie otiłko dny bude prochodyty zimowe sące stojania. No a teper prodążajmy naszą muzyczną podorożę. Słuchaliśmy daszto po łemkiwsky, daszto po madziarsky. Trymajmy się toj średniej Europy, pojechamy teper do Czech. Posłuchamy Dawida Kollera. To bude śpiwanka po czesky, ale z anglickim nachołówkom, jaki zwłóczyt Gypsy Love. A pak puszczu wam po łemkiwsky dularowy bracia zas i to bude śpiwanka pod nachołówką Oj tam na chori.

0: To byli Dularowy Bracia i śpiwanka Pidna Hołowko, Oj tam na chori. A rańsze słuchaliśmy po czesku Dawida Kolera i to była śpiwanka Gypsy Love. Wertam do was, drochy słuchacze, terwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Teper prezryjmy się tomu, kto chneska maje dajakuriczny ciu urodyn, albo koho wspominamy już z wmerłych ważnych person z rusynskiego naroda. Chneska mamy liczny ciu Emanuila Grabara, Emanuil Iwanowicz Hrabar, tak dokładnie oficyjni nazywał się tot czołowik, wrodził się Emanuil Semoho Żołtnia 1831 roku w Trebuszanach. To było tołdycznie madziarskie kralostwo. Pamiętamy Emanuila jak rusyńskoho sospilnoho diacza, posłańcia parlamentu i tyż Emanuil Hrabar był ziatiom Adolfa Dobriańskoho, no i też był nianią prawnykiem Władymira i malara Ihora Hrabarioch. Emanuil Hrabar wmer w 1910 roku w już w rosyjskiej imperii, bo kinec o poślidne roki swojego życia właśnie już w tej dzierżawi prożywał. No i może posłuchajmy kus muzyka, a pak jeszcze powiem wam, jakie ciekawe i kus śmieszne świato chneska prochody, jakie świadkujemy, praznujemy. Poklasz to nie zdradzam, ale zdradzu właśnie muzyku, jak mam dla was prerychtowaną. Posłuchamy Elvany Dziata, to jest artystka z Albanii. Posłuchamy bars takiej folkowej, energicznej śpiwanki Kuć Ezi Yeti, to znaczy czerwony. Błyna i czorna jest ty, Albanio. Pak puszczę wam połem kiwskie, aż to. Jeszcze posłuchajmy daczoho. Połem kiwskie to był Degosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką wletiło jabłuszko.
1: Czwarto do traliśna, tu edyczka, tia tu plany, ke parmo miejsce, czwarto do dor, czwariste, aj flamur, ajo, banero, no gdy czwarto dajczułem, czy walwide tek aje mini helikoptele temi.
2: A iść to flamur, my pogumbo dal dar, flamur, my pogumbo dal dar, flamur, my pogumbo dal dar.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchale smego sipałkę. To była śpiwanka pidna hołówką wletiło jabłuszko. A rańsze to pustyłem wam albańsku śpiwanku. To była Elwana Dziata i utwir pidna hołówką kuć e zjeti. Drochy słuchaczy, chneska, semocho, żołtnia, praznujemy den wanny. Tak, no, weloch z nas maje wannę w chyży, w mieszkaniu, no i chneska jedna i lipsza nachoda do toho, żeby odpoczaty wani łeczerom, pociłym dny, obowiązki, roboty i tak dalsze. Taka chwila wani to jest definicja relaksu. No ale przyzryjmy się, tyż historii samej wanny, bo czasem możemy stryty się z opinią, że to Anglicy odkryli wannę. Czy to jest prawda? No, nie do kincia, bo oczywiedno taka współczesna wersja wanny woznyknęła właśnie w Anglii, to joj takoj perwowzir istnuwał już w 17 stoliciu peret naszą erą, znaczy w antyczności. Ślidy pierwszej wanny były odkryte w takim dworze, antycznym dworze na Kreti. Była to, co prawda, taka mała i kamienna wanna, ale bars bohato zdoblena. Korzystała z niej tołdyżnia korolewa, która w swoim dworze mohła tyż pochwalić się kanalizacją. No ale znamy, że na pewno z wanny to korzystał na premier Archimedes, który precin wanni wpał na swoje właśnie takie bars znane prawo wypornosty. Tyż kupali się w wannach Greky, jak i Rymiany, no ale oczywiście

po ślicznych dekadach, to prysznyci duszy właśnie już wyparły wanny, bo sód i tuńszy, i tyż taki dusz to, no kupaty się pi duszą, to je kus skorsze, i tyż mniejsze wody idę, i tuńsze, i tak dalsze. No ale kiedy mate wannu, to chneska semohożołtnia koneczni skorzystajcie z tej nachody i właśnie zrobte sobie takie małe, łyczerne spa. No a teper to może sobie zrobmy, ale muzyczną pererwu, a wy pomale już możecie rychtuwaty się na to praznowania dnia wanny. Puszczu wam po słowacky, posłuchamy Igora Kucera, to bude Koly Murowale Biłu Makowyciu, a pak posłuchamy po islandzky, to bude Kaleo i For i Faglaskogi.

Trwać program Tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt sme po muzyczni Perer. Wysłuchali sme islandzkiej takiej spokojnej ballady. To był ensemble Kaleo i śpiewanka For i Fagla Skogi. Rajsze słuchali sme Igora Kucera, to była śpiewanka Pidna Hołowkom Kole Murowale Biu Makowyciu. Drogie słuchacze, przed przerwą to sme już tak rozmryjali się pro wanny, no bo dneska mamy den wanny, ale teper już uertajmy na zemlu i hamy za Atlantycki Okean do Południowej Ameryki. Doznajemy się ku z faktiu pro Paragwaj. Jest to taka dyrżawa, która nachodzi się w serce Południowej Ameryki. Jest to ta dyrżawa rozryzana rikom na schid i zachid. Na schidi jest taka mokra rivnina Gran Chaco, która też stanowi jeden z najbardziej takich osobliwych i ciekawych kulturowo-hydrologicznych fenomenów kontynentu. Też doznamy się kus pro dwujęzycznej narid Guarani, jak i też powiem wam pro dramatyczną historię wojny tri sojuszu, jak i też pro sekrety jezuickich misji. Ale poklasz to, osnowne fakty. Stolicą Paragwaju je miasto Asunción. Tak, besidujemy, mniejsze, bilsze, no bo w Paragwaji to mamy dokładniej dwa dyrżawne języki. Dominuje hiszpański, ale też funguje język Guarani, który jest językiem, no takim autochtonicznym, miejscowego zaselenia. Też waluta to tak samo zwuczyt, tam płacić w Guarani. W Paragwaju żyje kus bliższe jak 7 milionów ludy, ale żyją na powierzchni bliższe jak Polska, bo 406 tysięcy kwadratnych kilometrów. No i płynę przez Paragwaj, Rika, oto tej samej nazwy Paragwaj. I ona rozryza terytorii dzierżawy na dystansie około 1280 km i dilet dzierżawu na dwa regiony. No i właśnie mamy Gran Chaco i mamy też druhu czast kotra. No nachodzi się po drugiej stronie Riki Paragwaj. Też to ta Rika ma taką funkcję, funguje jak taka hołowna magistrala dla dzierżawnego i zahranycznego handlu. No ale mamy to Gran Chaco, to są lisy też i w to tych lisach dominuje drzewo Schinopsis lorenzi, a dokładniej jego nazwa to znaczy tylko, że taki łamacz sokir. No właśnie, a to z tego powodu, że drewo toho drewa je bars ekstremalni, prawie że twerde. I z toho, skory toho bars twerdoho drewa była zyskiwana, jest zyskiwana tanina do garbowania skor. No ale to mamy Schinopsis lorenzi, ale mamy też taką ciekawą botaniczną rzecz w Paragwaju jak Ilex paraguariensis. To właśnie Paragwaj jest taką hołowną sercą, hołownym regionem, gdzie rosnę to ta roślina. I właśnie Ilex paraguariensis, dokładnie wysuszony listia tej rośliny są osnowane do rychtowania tradycyjnego napoju yerba mate. Właśnie z Paragwaju pochodzi yerba mate. Dobry znate to tu rich, kole osobliwo pijete yerbu mate tak na sztoden. Tak pierwsze to osnowali to tu roślinu przedstawnik etnicznej męszyny Guarani. No ale Paragwaj też ma ciekawą historię, osobliwo z XIX stulecia i ku zbliższe proto, to ja wam powiem
po muzycznej przerwie. Posłuchamy poklaszto kwartet galicyjski i Hej Cyrwono, taki instrumentalny utwór przed nami, a pak puszczu wam kwiat jabłoni i po polskie śpiwanku Płachta Nieba.

To był Kwiat jabłoni i śpiwanka po polsku Płachta nieba. Rajsze dorochy słuchacze słuchali z te kwartetu galicyjskoho, to była śpiwanka, a raczej instrumentalny utwir pid na hołowką Hej Cyrwono. No i esme iszczy w Paragwaju na paroch minut, bo precin trzeba powisty, że Paragwaj jest niezależną dyrżawą od kus bilsze jak 200 roki. Dokładniej niezależnist od Hiszpanii zyskała noczą z 14 na 15 maja 1811 roku jak rezultat takoho powiedzmy takoj bezkrwawoj rewolucji. Było to jedno z pierwszych takich uśpisznych powstań pro niezależnist w południowej Ameryce. No ale Paragwaj mał wieloch problemów ze swoimi susidami. Była taka wojna tri sojuszu w rokach 1864 do 1880, znaczy druga połowa XIX stolicia. To była wojna z Urugwają, Brazylią, Argentyną i wskutek tej wojny, którą proichrał Paragwaj, to wmerło 90% wzrosłych mużiów w Paragwaju. I to wszystko było jak wynik borby, hołodu i też epidemii cholery. No, skutki tej katastrofy i też demograficznej katastrofy odczuwali w Paragwaju przez jeszcze 100 roków. Ale rańsze, peret jeszcze to tym czasem, kiedy już Paragwaj stał się niezależną dyrżawą w 17 i 18 stoliciu, to w paragwajskiej kolonii jezuity stworzyli, zaklikali takie autonomiczne, misyjne osady dla Indian Guarani. Pośto, po to, żeby chronyty ich przed poluwaczami niewolników, bo to były czasy jeszcze, to ty 300-400 roków temu, kiedy Europejci chladali za miejscowymi ludmi, którzy mogli kupyty albo porwaty, żeby pak hosnuwaty ich jak niewolników. No i sud w Paragwaju ruiny takich misyjnych osad nazywają się Jesus de Tavarangue i to te osady sud wpisane na listu spadkowiny UNESCO. Warto dopowiedzieć, że w Paragwaju chneska 95% zaselenia to sud metysy. To sud potomki i też takich autochtonycznych mieszkańców z grupy Guarani, ale i też hiszpańskich osadników, znaczy to osoby o mieszanym pochodzeniu. I to ta taka, możemy powiedzieć, homogeniczność paragwajskiego narodu też przyczynyła się, zrobiła taką bardzo silną, dwujazyczną, nacjonalną tożsamość, taką dostomennist. No ale warto dodać, że w Paragwaju żyją jeszcze inne mniejszyny, czy albo po prostu to te metysy, które mają różny nelem hiszpańskie pochodzenia, bo możemy dorachować się około 10 tysięcy ludy w Paragwaju, kotry sud Polakami albo osobami polskiego pochodzenia. No, ale one nie żyją tak w ciły czasty, w ciłym Paragwaju, ale i to ty Polaky sud skoncentrowane w paroch regionach, dokładnie w departamenty Itapua, ta i też w stolici w Asunción. No i może tylko pro Paragwaj, oczywiście jeszcze bilsze i takich ciekawych i traumatycznych i też pozytywnych historii jest związanych z tą dyrżawą, no ale nie mamy tylko czasu. Posłuchajmy kus muzykę może, prednamy po polsku Limboski, śpiwanka pidna hołowką w trawie.

i skończyła się krótka muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchali z te artystu z Polski. To była śpiwanka Pidna Hołowką Limbowski. Śpiwanka mała na hołowok w trawie. No a przed nami jeszcze paroch minut programu to choczu schosnuwaty to czas na to, żeby wam przypomnuty, że możecie z nami kontaktuwaty się, możecie do nas pisaty, możecie komentowaty, jaką muzyku puszczam, możecie powisty dasz to napisaty, co wam się podoba, albo co wam się nie podoba, a jak to zrobity? Trzeba po prostu napisaty najlepsze maila. Możecie pisaty na kuba@lem.fm albo kolejne maty tylko czasu, na choćete tak oficyjnie pisaty, możecie najty mnie na Facebooku Kuba Zygmunt, tak nazywam się na Facebooku, w latynyci napisane je moje imeno i nazwisko, albo możecie pisaty na fanpage LemFM na Facebooku i też doznam się kole dasz to bude domeny napisane. Zatim już kontaktowy dane znate, to teper iszczy poznajte, jaka bude muzyka. Posłuchamy ansamblu Micro Music. No, chneska velo po polsku puszczam wam muzyku, ale to riżno to bywat. Czasem bilsze po łemkiwsku, bilsze po estońsku, bilsze po polsku. No, jak popadnę. A tak na chneska to właśnie naszło mia, żeby popuszczaty wam po prostu bilsze po polsku. Zatem popraszczamy się tą śpiwanką od ansamblu Micro Music. To bude utwir Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu z nami.

0: Moi drodzy słuchacze, słuchaliście poślednie śpiewanki w naszym programie Tre Świty. To był ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. Słuchaliście śpiewanki pod nachołowką Oj, siadaj, siadaj, Hanusiu, z nami. No i tak już pomale przychodzi czas, żeby praszczaty się. Dneska jest sereda, pamiętajte den wanny, zatim korzystajte weczerom i robte sobie, kiedy macie możliwość, małe domowe spa. No a my czujemy się w następną piatny, najbliższą piatnyciu odwadny 9 żołdnia, oczywidno weczerą po nowinach ochodyni 20. A poklasz to, żelam wam przyjemnej reszty weczera, trzymajcie się, ostańcie zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večerą.
2: Jeden.
3: Dva.
0: Tri.
3: Na tri hlasy.
2: V rádiu.
0: LM FM.
3: Tri świty.
2: Od ponedjeljka do piatnici.
0: W roboczy dzień.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi mówił, tak ty ja się nauczę po polsku.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.